Nelson Natania Shongo, mukuperekezwa DJ Fire. Pazishana mapini makumera na matatu 5:23.

0: Ndiko zvinorega tichimbozwa kuti zvemakafura zvakadire kopera kwesondo 84 80 27 63 8 ndo namba dzedu mofanira kona tizwa kuti makafura zvakadire kopera kwesondo
1: bandinoi
0: uye ndihodziya chipanga ari pasi pezwi ranga yekamboka noti mawaparidzi weshoko asi ndakuzwa kana kuti ndakuona kuti pane munhu aripo parunhare ndiani aripo mangwanani ini ndarara angu ndotyira imimi
2: ndarara zvirinani
0: kuri sei kwakaguka tizi
2: matsveteka
0: tatsveteka ne
2: muri kundisiya takachinga ndayo pabandura
0: pana okay pabandura zita renyu rinonditiza tiza okay muri sei riitawo izi
2: tomazingoya
0: wangoya zviri sei
2: nani wapene mwine basari
0: padoko padoko tipe tizwe fin de semana
2: fin de semana aja kapera ndiri panyumba mbuterera mutambo vani
0: okay
2: mbuterera kurevisiari tenzenda kumusambora nabia zviruda kanza
0: zviri kuita izvo zvimuri kuite
2: izvozvi ndaimbobvisa-bvisa zvimagwere zvinokomuka akubvisa zviuriri ndazotogara paumba ndiri pabvute
0: ya riri kupisa rine nharo zuva racho nhasi
2: ya nyamasi rakapika
0: okay fambirai pamberi nebasa
2: akorokoto ine basa pamberi
0: patenti

Bosnoti, ari kufamba ngompanda mahwe mabasa okuvakwa kwa umwe mugiji wokumwa mu village yopanda munu mu provincia yo Inyambani. Muzi wojipencheni INSS mu provincia yo Manika uri mufafanya okukoka kuna jimwe jikomponi noveya vanozviitira mabasa ngopachavo kuti ngavanyorehwi kumuzi uwari. Mumwe muveji wakafa, mumweni achandotsvakwa, avo wari vakawira mukumwa pangari vainga mujombi vachiita basa ravo mudhorobha roBeira. Musoro amwe masoko provincia jo Inyambani sofala.